Tu Radio Watykańskie. Rozpoczynamy transmisję mszy świętej z Bazyliki Świętego Piotra przy grobie Świętego Jana Pawła II. Mszy świętej koncelebrowanej przez około 70 kapłanów, przewodniczy i homilię wygłosi arcybiskup Paolo Rudelli, substytut do spraw ogólnych Sekretariatu Stanu Stolicy Apostolskiej. W koncelebrze jest także biskup Krzysztof Józef Nykiel, regens penitencjarii apostolskiej. Podczas Eucharystii śpiewa chór Misericordia z parafii świętego Mikołaja biskupa Stylmanowej z diecezji tarnowskiej.

0: W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.
1: Amen.
0: Pokój z wami. Uznajmy przed Bogiem, że jesteśmy grzeszni, abyśmy mogli z czystym sercem złożyć najświętszą ofiarę. Spowiadam się Bogu Wszechmogącym i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą o mową czy czynnikiem zaniedbania.
1: Moja wina, bardzo wielka wina. Przed Bogiem najświętszą Marię i wszystkich aniołów świętych
0: i was,
1: bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Pana.
0: Niech zmiłuje się nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego.
1: Amen.
0: Panie, zmiłuj się nad nami.
1: Chryste, zmiłuj się nad nami.
0: Panie, zmiłuj się nad nami. Módlmy się. Boże, bogate w miłosierdzie, z Twojej woli święty Jan Paweł II, papież, kierował całym Kościołem spraw. Prosimy, abyśmy dzięki Jego nauczaniu z ufnością otworzyli nasze serca na działanie zbawczej łaski Chrystusa, jednego odkupiciela człowieka, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków.

Czytanie z pierwszego listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian. Przypominam, bracia, Ewangelię, którą wam głosiłem, którą przyjęliście i w której też trwacie. Przez nią również będziecie zbawieni, jeżeli ją zachowacie tak, jak ja wam głosiłem. Bo inaczej na próżno byście uwierzyli. Przekazałem wam na początku to, co przejąłem, że Chrystus umarł zgodnie z Pismem za nasze grzechy, że został pogrzebany, że zmartwychwstał trzeciego dnia, zgodnie z Pismem, i że ukazał się Kefasowi, a potem 12. Później zjawił się więcej niż 500 braciom równocześnie. Większość z nich żyje dotąd, niektórzy zaś pomarli. Potem ukazał się Jakubowi, później wszystkim apostołom. W końcu już po wszystkich ukazał się także i mnie, jako poronionemu płodowi. Jestem bowiem najmniejszy ze wszystkich apostołów, i niegodzien zwać się apostołem, bo prześladowałem Kościół Boży. Lecz za łaską Boga jestem tym, czym jestem, a dana mi łaska Jego nie okazała się daremna. Przeciwnie, pracowałem więcej od nich wszystkich. Nie ja, co prawda, lecz łaska Boża ze mną. Tak więc czy to ja, czy inni, tak nauczamy i tak uwierzyliście. Oto Słowo Boże.

Jesteś moim Bogiem, podziękować chcę Tobie. Boże mój, wielbić pragnę Ciebie.

0: Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Jeden z faryzeuszów zaprosił Jezusa do siebie na posiłek. Wszedł więc do domu faryzeusza i zajął miejsce za stołem. A oto kobieta, która prowadziła w mieście życie grzeszne, dowiedziawszy się, że gości w domu faryzeusza, przyniosła flakonik alabastrowy olejku i stanąwszy z tyłu u jego stóp, płacząc, zaczęła łzami oblewać jego stopy i włosami swej głowy je wycierała. Potem całowała jego stopy i namaszczała je olejkiem. Widząc to, faryzeusz, który go zaprosił, mówił sam do siebie. Gdyby on był prorokiem, wiedziałby, co to za jedna i jaka to jest ta kobieta, która się go dotyka, że jest grzesznicą. Na to Jezus rzekł do niego: Szymonie, mam ci coś do powiedzenia. On rzekł: Powiedz, nauczycielu. Pewien przyjaciel miał dwóch dłużników. Jeden winien mu był 500 denarów, a drugi 50. Gdy nie mieli z czego oddać, darował obydwom. Który z nich więc będzie go bardziej miłował? Szymon odpowiedział: Przypuszczam, że ten, któremu więcej darował. On zaś mu rzekł: Słusznie osądziłeś. Potem, zwróciwszy się w stronę kobiety, rzekł do Szymona: Widzisz tę kobietę? Wszedłem do twego domu, a nie podałeś mi wody do nóg. Ona zaś łzami oblała mi stopy i otarła je swymi włosami. Nie powitałeś mnie pocałunkiem, a ona, odkąd wszedłem, nie przestała całować stóp moich. Głowy nie namaściłeś mi oliwą, ona zaś olejkiem namaściła moje stopy. Dlatego powiadam ci, odpuszczone są jej liczne grzechy, ponieważ bardzo umiłowała. A ten, kto mu mało się odpuszcza, mało miłuje. Do niej zaś rzekł: Odpuszczone są twoje grzechy. Na to współbiesiadnicy zaczęli mówić sami do siebie: Któż on jest, że nawet grzechy odpuszcza? On zaś rzekł do kobiety: Twoja wiara cię ocaliła. Idź w pokoju. Oto słowo Pańskie.
1: Księże biskupie, czcigodni ambasadorowie, drodzy bracia i siostry. Dzisiejsza Ewangelia prowadzi nas do domu faryzeusza Szymona. Spotykamy tam dwie osoby, które patrzą na Jezusa, ale każda patrzy na Niego inaczej. Szymon zachowuje dystans, obserwuje, ocenia, osądza. Kobieta natomiast przychodzi do Jezusa ze swoją historią, ze swoim grzechem, ze swoimi łzami, ale przede wszystkim z wielką miłością. I właśnie tę miłość dostrzega Jezus, gdy mówi: odpuszczone są jej liczne grzechy, ponieważ bardzo umiłowała. To jedna z najpiękniejszych prawd Ewangelii. Bóg nie zatrzymuje swojego spojrzenia na naszej słabości ani na naszych upadkach. Patrzy głębiej, widzi serce człowieka. Jak pięknie wyraził to wielki polski poeta Adam Mickiewicz: miej serce i patrzaj w serce. Bo człowieka nie można zrozumieć jedynie przez to, co widocznie zewnętrznie. Trzeba spojrzeć głębiej, dostrzec jego historię, cierpienie, jego pragnienie miłości i prawdy. Tak właśnie patrzy Jezus. Nie zatrzymuje się na grzechu kobiety z dzisiejszej Ewangelii. Widzi jej serce. I dlatego może powiedzieć: odpuszczone są jej liczne grzechy, ponieważ bardzo umiłowała. Bardzo często o tej tajemnicy Bożego Miłosierdzia przypominał Kościołowi i światu święty Jan Paweł II. Nauczał, że człowiek odnajduje prawdę o sobie dopiero w spotkaniu z Chrystusem. W Warszawie podczas swojej pierwszej pielgrzymki do Polski wypowiedział pamiętne słowa. Człowiek nie może siebie sam do końca zrozumieć bez Chrystusa. Te słowa nabierają szczególnej wymowy właśnie tutaj, przy jego grobie. Święty Jan Paweł II wiedział, że chrześcijaństwo nie zaczyna się od doskonałości człowieka, lecz od spotkania z Chrystusem. Człowiek może przejść do Niego ze swoją słabością, jak kobieta z dzisiejszej Ewangelii, i odkryć, że miłosierdzie Boga jest większe niż jego grzech. Zaledwie kilka kroków stąd znajduje się grób świętego Piotra. Piotr również dobrze wiedział, czym jest doświadczenie własnej słabości. Zaparł się Jezusa, a jednak Chrystus go nie odrzucił. Po zmartwychwstaniu zadał mu tylko jedno pytanie. Czy miłujesz mnie? I właśnie na tej odpowiedzi miłości Chrystus buduje misję Piotra. Pasz owce moje. Ta sama misja trwa nadal w Kościele. Dlatego dzisiaj nasza modlitwa kieruje się w sposób szczególny ku następcy świętego Piotra, Ojcu Świętemu Leonowi XIV, który obchodzi swoje imieniny. Prośmy, aby Chrystus zakowywał go zawsze w tej pierwszej i najważniejszej miłości, w miłości do Pana Jezusa. Niech Duch Święty obdarza Ojca Świętego mądrością rozeznania, pokojem serca i odwagą. Niech Jego słowa prowadzą do Chrystusa, Jego decyzje służą jedności, a Jego pasterska troska pomaga Kościołowi być coraz bardziej znakiem nadziei i pojednania dla świata. Niech więc ta Eucharystia będzie naszym darem modlitwy za Ojca Świętego i znakiem komunii z następcą Piotra. Powierzmy go Chrystusowi, dobremu pasterzowi, prosząc o tę samą łaskę, o którą sam Pan Jezus modlił się za Piotra, aby nie ustała Twoja wiara. Ty ze swej strony utwierdzaj Twoich braci. Marii, Matce Kościoła, powierzmy dziś Ojca Świętego, cały Kościół i nas samych. Niech ona uczy nas wiernie słuchać Chrystusa, trwać przy Nim także chwilę w próbie i odpowiadać na Jego miłość z pokorą i ufnością. Amen.

0: Bracia i siostry, z wiarą i ufnością przedstawmy Panu Bogu nasze prośby.
1: Za Ojca Świętego Leona XIV, w dniu jego imienin, aby cieszył się dobrym zdrowiem, światłem Ducha Świętego i opieką Matki Bożej Dobrej Rady, Ciebie prosimy. Za obecnego wśród nas arcybiskupa Paolo Rudelli oraz za obchodzącego dziś 13. rocznicę święceń biskupich kardynała Konrada Krajewskiego, aby w swojej posłudze dla dobra Kościoła doświadczali pomocy Bożej oraz wstawiennictwa świętego Jana Pawła II. Ciebie prosimy. Za pana ambasadora Adama Kwiatkowskiego, który kończy swoją misję dyplomatyczną przy Stolicy Apostolskiej, aby błogosławieństwo Boże na dalszą jego pracę, o błogosławieństwo Boże na dalszą jego pracę dla dobra Polski. Ciebie prosimy. Za naszą ojczyznę oraz za dzieci i młodzież, aby przez wstawiennictwo świętego Stanisława Kostki przezwyciężały zagrożenia moralne i wytrwały w wierze. Ciebie prosimy. O łaskę beatyfikacji sługi Bożej Stanisławy Leszczyńskiej, aby jej heroiczne świadectwo jako położnej było dla nas wszystkich przykładem poświęcenia w obronie życia ludzkiego. Ciebie prosimy. Za nas tu zgromadzonych, abyśmy wyznając wiarę w zmartwychwstanie Chrystusa, nauczali się przebaczać serca naszym bliźnim. Ciebie prosimy.
0: Boże nasz Ojcze, wysłuchaj nasze modlitwy, które zanosimy do Ciebie przez Chrystusa, Pana naszego.

0: Błogosławiony jesteś, Panie Boże Wszechświata, bo dzięki Twojej hojności otrzymaliśmy chleb, który jest owocem ziemi i pracy rąk ludzkich. Tobie go przenosimy, aby stał się dla nas chlebem życia. Błogosławiony jesteś, Panie Boże Wszechświata, bo dzięki Twojej hojności otrzymaliśmy wino, które jest owocem winnego krzewu i pracy rąk ludzkich. Tobie je przynosimy, aby stało się dla nas napojem duchowym. Módl się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Wszechmogący Boże, oddając cześć świętemu papieżowi Janowi Pawłowi, składamy Ci ofiarę uwielbienia i z ufnością Cię prosimy, abyś nas zachował od zła teraz i w przyszłości. Przez Chrystusa, Pana naszego.
1: Amen.
0: Pan z wami. W górę serca wnosimy je do Pana. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy nieustannie wysławiali Ciebie, Wszechmogący, Wieczny Boże, i Tobie za wszystko składali dziękczynienie przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. Z radością oddajemy cześć świętemu Janowi Pawłowi, którego dałeś swojemu ludowi jako gorliwego pasterza. Jego przykład umacnia nas w dobrym życiu, jego słowa nas pouczają, a Jego wstawiennictwo wyprasza nam Twoją opiekę. Dlatego z chorami aniołów i świętych głosimy Twoją chwalę, razem z nimi wołając. Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie, jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane.

podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów, to czyńcie na moją pamiątkę.

0: Oto wielka tajemnica wiary. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich przyjmujących ciało i krew Chrystusa.
1: Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym biskupem, papieżem Leonem, obecnym wśród nas biskupem Pawłem oraz całym duchowieństwem.
2: Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą, Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem, jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami, ze świętym papieżem Janem Pawłem, świętym Robertem i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa.
0: Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha,

0: Oto baranek Boży, który gładzi grzechy świata, błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę.
1: Panie, jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja.

0: Módlmy się. Panie Boże, niech najświętszy sakrament, który przyjęliśmy w dzień świętego papieża Jana Pawła, udziela nam pomocy w życiu doczesnym i doprowadzi nas do radości wiecznej. Przez Chrystusa, Pana naszego.
1: Amen.
0: Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
1: Amen.
0: Idźcie w pokoju Chrystusa.

zakończyliśmy transmisję mszy świętej z Bazyliki Świętego Piotra przy grobie Świętego Jana Pawła II. Mszy świętej koncelebrowanej przez około 70 kapłanów przewodniczył i homilię wygłosił arcybiskup Paolo Rudelli, substytut do spraw ogólnych sekretariatu stanu Stolicy Apostolskiej. W koncelebrze był także ksiądz biskup Krzysztof Józef Nykiel, regens penitencjarii apostolskiej. Podczas Eucharystii śpiewał chór Misericordia z parafii świętego Mikołaja biskupa z Tylmanowej w diecezji tarnowskiej. Laudetur Jezus Chrystus.

0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Wszyscy ludzie zostali stworzeni na obraz Boga i dlatego stanowimy jedną rodzinę, przypomniał papież na audiencji ogólnej. Leon XIV prosi o modlitwę za polską młodzież, aby nie lękali się podejmować odważnych decyzji życiowych, służąc Bogu i bliźniemu. Stolica Apostolska przypomina o aktualności soborowej deklaracji Nostra Aetate. Krzysztof Brąk, aktualności z Watykanu. Kontynuując rozważania o dokumentach Soboru Watykańskiego II, Leon XIV skupił się w dzisiejszej katechezie środowej na drugim rozdziale Konstytucji Gaudium et Spes. Przypomina ona, że Bóg chciał, aby ludzie stanowili jedną rodzinę i traktowali się nawzajem w duchu braterstwa.
2: Wizja ludzkości jako wspólnoty osób jest cennym dziedzictwem, które pozostawił nam Sobór Watykański II. Pomaga ona każdemu z nas dokonywać rozeznania osobistego i wspólnotowego, aby odpowiedzialnie oceniać współczesne projekty społeczne i polityczne w świetle kryteriów godności osoby ludzkiej, sprawiedliwości społecznej oraz wolnego uczestnictwa w budowaniu dobra wspólnego. Przyszłość ludzkości zależy bowiem od zaangażowania każdego z nas we współpracę z Bogiem i z braćmi na rzecz budowania bardziej ludzkiego świata.
1: W słowie do Polaków papież zwrócił się do uczestników zakończonej wczoraj pielgrzymki po śladach świętego Stanisława Kostki. Przemierzyła ona szlak, po którym święty patron polskiej młodzieży uchodził z Wiednia do Rzymu, by wbrew woli swego ojca wstąpić do jezuitów.
2: Serdecznie pozdrawiam Polaków, szczególnie pielgrzymów i seminarzystów diecezji płockiej z ich biskupem, którzy przeszli drogą świętego Stanisława Kostki z Wiednia przez Dielingę do Rzymu. W roku 300. rocznicy jego kanonizacji wraz z Alojzem Gonzagą nie ustawajmy w modlitwie za młodych, by przez wstawiennictwo tych świętych patronów nie lękali się podejmować odważnych decyzji życiowych, służąc Bogu i bliźniemu. Wszystkim wam błogosławię.
1: Pomysłodawcą pielgrzymki był biskup płocki Szymon Stółkowski. Dziś na audiencji podzielił się tym doświadczeniem z Ojcem Świętym.
3: Bardzo się cieszę, że Ojciec Święty rozpoczął naszą pielgrzymkę, no i że mogliśmy zakończyć też spotkaniem z Nim, gdzie mogłem też Ojcu Świętemu taką krótką relację zdać o tym, że przeszliśmy, że modliliśmy się w tych intencjach powołaniowych, ale też za Niego, za Kościół, za wiele spraw, którymi dzisiaj też papież żyje. Mam wrażenie, że odkrywam taką przyjaźń ze świętym Stanisławem Kostką. Znam go od dawna, ale przez tę pielgrzymkę cały lukier, który był na jego postaci, już opadł i ukazuje mi się on jako niesamowity wojownik. Wojownik o Bożą sprawę, wojownik o swoje życie, wojownik o swoje powołanie, konsekwentnie idący za tym, co odpowiada Pan Bóg.
1: Stolica Apostolska wydała dokument na temat soborowej deklaracji Nostra Aetate o stosunku Kościoła do religii niechrześcijańskich. Został on przygotowany przez trzy dykasterie: nauki wiary, do spraw popierania jedności chrześcijan oraz dialogu międzyreligijnego. Ponawiają one wezwanie do przeciwstawiania się fundamentalizmowi i ekstremizmowi, ochrony wolności religijnej i współistnienia opartego na braterstwie.
4: Więcej wiadomości na portalu vatikannews.va/pl i w mediach społecznościowych vatikannews.pl.

0: pracy. W intencji papieża modli się dziś Polacy przy grobie Jana Pawła II. Koncelebrze przewodniczył mówiący po polsku substytut sekretariatu stanu arcybiskup Paolo Rudelli. Francja czeka na wizytę Leona XIV. Wszystko wskazuje na to, że będzie to przełomowa podróż apostolska. Krzysztof Brąk, aktualności z Watykanu. Dziś w liturgiczne wspomnienie świętego Roberta Bellarmina przypadają imieniny Leona XIV. W Watykanie jest to dzień świąteczny. Za Ojca Świętego modli się dziś rano Polacy na cotygodniowej mszy przy grobie Jana Pawła II. Miała ona charakter wyjątkowy. Koncelebrze przewodniczył i homilię wygłosił jeden z najbliższych współpracowników papieża, arcybiskup Paolo Rudelli. Jest on substytutem w sekretariacie stanu. W przeszłości pracował w nuncjaturze w Warszawie i tam nauczył się języka polskiego.
1: Dzisiaj nasza modlitwa kieruje się w sposób szczególny ku następcy świętego Piotra, Ojcu Świętemu Leonowi XIV, który obchodzi swoje imieniny. Powierzmy go Chrystusowi, dobremu pasterzowi, prosząc o tę samą łaskę, o którą sam Pan Jezus modlił się za Piotra, aby nie ustała Twoja wiara. Ty ze swej strony utwierdzaj Twoich braci.
0: Nawiązując do dzisiejszej Ewangelii, arcybiskup Rudelli przypomniał znaczenie miłosierdzia Bożego w nauczaniu Jana Pawła II.
1: W Warszawie podczas swojej pierwszej pielgrzymki do Polski wypowiedział pamiętne słowa: człowiek nie może siebie sam do końca zrozumieć bez Chrystusa. Święty Jan Paweł II wiedział, że chrześcijaństwo nie zaczyna się od doskonałości człowieka, lecz od spotkania z Chrystusem.
2: Wiadomości ze świata.
0: Za tydzień 25 września Leon XIV wyruszy w podróż apostolską do Francji. Może mieć ona charakter przełomowy, wynika z analiz przeprowadzonych przez francuski Instytut Badania Opinii Publicznej IFOP. Dla szerokiego odbiorcy będzie to w istocie pierwsza okazja, by dobrze poznać nowego papieża. Dla katolików natomiast może to być wydarzenie o długofalowych konsekwencjach, porównywalne do paryskiego SDM w 1997 roku.
3: Przez Francuzów niezwiązanych z Kościołem Leon XIV jest postrzegany przede wszystkim jako ostoja spokoju pośrodku chaosu współczesnego świata. Na pierwszy plan wysuwają się jego interwencje w sprawie Ukrainy i Strefy Gazy, a także wymiana zdań z prezydentem Trumpem. Dlatego Francuzi oczekują, że podczas swej wizyty Leon skupi się przede wszystkim na kwestii pokoju. Przypuszcza się również, że wizyta papieża tchnie nowe życie w Kościół we Francji do tego stopnia, że niektórzy spodziewają się nawet, że od tej pory będzie można tam mówić o pokoleniu Leona. Rzecznik Episkopatu zaznacza, że Ojciec Święty przybywa do Francji w okresie duchowego przebudzenia, o czym świadczy wysoka liczba młodych ludzi, którzy proszą o chrzest. Jego wizyta może rozniecić iskrę na sprzyjającym gruncie, powiedział biskup Bozo.
2: Więcej wiadomości na portalu vatikannews.va/pl i w mediach społecznościowych vatikannews.pl.

0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Dziś imieniny Leona XIV w Watykanie to dzień wolny od pracy. W intencji papieża modli się dziś Polacy przy grobie Jana Pawła II. Koncelebrze przewodniczył mówiący po polsku substytut sekretariatu stanu arcybiskup Paolo Rudelli. Francja czeka na wizytę Leona XIV. Wszystko wskazuje na to, że będzie to przełomowa podróż apostolska. Krzysztof Brąk, aktualności z Watykanu. Dziś w liturgiczne wspomnienie świętego Roberta Bellarmina przypadają imieniny Leona XIV. W Watykanie jest to dzień świąteczny. Za Ojca Świętego modlili się dziś rano Polacy na cotygodniowej mszy przy grobie Jana Pawła II. Miała ona charakter wyjątkowy. Koncelebrze przewodniczył i homilię wygłosił jeden z najbliższych współpracowników papieża, arcybiskup Paolo Rudelli. Jest on substytutem w sekretariacie stanu. W przeszłości pracował w nuncjaturze w Warszawie i tam nauczył się języka polskiego.
2: Dzisiaj nasza modlitwa kieruje się w sposób szczególny ku następcy świętego Piotra, Ojcu Świętemu Leonowi XIV, który obchodzi swoje imieniny. Powierzmy go Chrystusowi, dobremu pasterzowi, prosząc o tę samą łaskę, o którą sam Pan Jezus modlił się za Piotra, aby nie ustała Twoja wiara. Ty ze swej strony utwierdzaj Twoich braci.
1: Nawiązując do dzisiejszej Ewangelii, arcybiskup Rudelli przypomniał znaczenie miłosierdzia Bożego w nauczaniu Jana Pawła II.
2: W Warszawie podczas swojej pierwszej pielgrzymki do Polski wypowiedział pamiętne słowa: człowiek nie może siebie sam do końca zrozumieć bez Chrystusa. Święty Jan Paweł II wiedział, że chrześcijaństwo nie zaczyna się od doskonałości człowieka, lecz od spotkania z Chrystusem.
3: Wiadomości ze świata.
1: Za tydzień 25 września Leon XIV wyruszy w podróż apostolską do Francji. Może mieć ona charakter przełomowy, wynika z analiz przeprowadzonych przez francuski Instytut Badania Opinii Publicznej IFOP. Dla szerokiego odbiorcy będzie to w istocie pierwsza okazja, by dobrze poznać nowego papieża. Dla katolików natomiast może to być wydarzenie o długofalowych konsekwencjach, porównywalne do paryskiego SDM w 1997 roku.
4: Przez Francuzów niezwiązanych z Kościołem Leon XIV jest postrzegany przede wszystkim jako ostoja spokoju pośrodku chaosu współczesnego świata. Na pierwszy plan wysuwają się jego interwencje w sprawie Ukrainy i Strefy Gazy, a także wymiana zdań z prezydentem Trumpem. Dlatego Francuzi oczekują, że podczas swej wizyty Leon skupi się przede wszystkim na kwestii pokoju. Przypuszcza się również, że wizyta papieża tchnie nowe życie w Kościół we Francji do tego stopnia, że niektórzy spodziewają się nawet, że od tej pory będzie można tam mówić o pokoleniu Leona. Rzecznik Episkopatu zaznacza, że Ojciec Święty przybywa do Francji w okresie duchowego przebudzenia, o czym świadczy wysoka liczba młodych ludzi, którzy proszą o chrzest. Jego wizyta może rozniecić iskrę na sprzyjającym gruncie, powiedział biskup Bozo.
3: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i w mediach społecznościowych vaticannews.pl.